0: ara son ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
1: Lagilu FM.
2: Why?